Sred zime ne rabiš klime, sred poletja ne rabiš gretja, rok pa rabiš skos. Radio ena rok, 100% rok.

let you know. Pa kaj če zmanjka vode? Sam da imamo štrom. Radio 1. Rock. 100% rock.